żulu. No dobra, dam. Chodź. Masz. Stówę. Dwie. Trzy. Pij. Moje zdrowie. Zapij się moim zdrowiem. Na śmierć.

na śmierć. Świat jest stary i działa po staremu. Płaczą moje byłe żony. 3, 4, 6. Idzie typ. Patrz. Idzie typ. Silniejszy. Ma wszystko większe ode mnie. No, muszę stąd iść.